zły na wody, czerwiony zmes, czerwiony zmes. Nie znam ona, gdzie policja, zawsze w okopach policji. Zbrosu słomy gier, zbrosu słomy gier. Zbrosu mądzie się śli, barwa wraca na kocki. Sam